głowę. Przepływam boskim szlakiem, znowu ślad zostawia łódź. A bóstwa losu płaczą.